0: Največ hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapriz.
2: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapriz. Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.